ranka, przystarczy już żółtom, ulice suprali, kuci suse wukły.